0: West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Chuck Swindoll opowiada starotestamentową historię o Nabalu i Abigail.
4: To jest najbardziej niebezpieczny moment w życiu, kiedy zbierałeś i przychodzi taki moment, że jest już ostatnia kropla, która przepełnia czarę goryczy. Twój umysł się blokuje, twój umysł odrzuca wszystkie hamulce, które trzymały cię na wodzy. I wtedy jesteś w stanie wymyślić najbardziej chory plan. I to jest ten moment, kiedy potrzebujesz Abigail.
3: Witam w kolejnej audycji Pełnia Życia. Dziś usłyszymy dalszy ciąg kazania Chucka Swindolla Postępować tak jak należy. Z serii Liczy się charakter. Poznamy dojrzały charakter Abigail. To on pomógł jej nie tylko rozpoznać stan ducha zagniewanego Dawida, ale w samą porę właściwie zareagować. Jej pobożny charakter zapobiegł masakrze, a Bóg działał w najbardziej zaskakujący sposób. Oto pastor Chuck nakreślający szersze tło wydarzeń. Czyta Zygmunt Karel.
4: Dzisiaj zajmiemy się fascynującą historią. Przeczytamy o zadziwiającej przenikliwości kobiety o imieniu Abigail. Trafiła ona do Biblii w towarzystwie jednej z najbardziej znaczących osób w całym Starym Testamencie, a może nawet w całej Biblii. Chodzi o Dawida, człowieka, który pewnego dnia został królem Izraela. Historię tę znajdziemy w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 25. Posłuchajmy. Tymczasem zmarł Samuel. Zebrał się cały Izrael, aby opłakiwać jego śmierć. Pochowano go w miejscu jego zamieszkania w Rama. Powstał tedy Dawid i udał się na pustynię Paran. Żył w Maon człowiek mający swoje dobra w Karmelu. Był bardzo bogaty, miał 3000 owiec i 1000 kóz, a do Karmelu przybył, aby dopilnować strzyżenia owiec. Człowiek ten nazywał się Nabal, a jego żona miała na imię Abigail. Kobieta była pełna rozsądku i bardzo piękna, natomiast jej mąż odznaczał się surowością i przewrotnością. Pochodził z rodu Kaleba. Kiedy Dawid dowiedział się na pustyni, że Nabal dogląda strzyżenia owiec, wysłał do niego 10 młodych ludzi z takim poleceniem. Udacie się do Karmelu, odnajdziecie Nabala, pozdrowicie go ode mnie i powiecie mu, mojemu bratu, tak. Pokój z tobą, pokój twojemu domowi, pokój wszystkiemu, co do ciebie należy. Dowiedziałem się, że odbywa się u ciebie strzyżenie owiec. Otóż twoi pasterze byli z nami. Nie wyrządziliśmy im żadnej krzywdy, nie zginęło im też nic z trzód przez cały czas ich pobytu w Karmelu. Zapytaj zresztą twoich sług, sami ci powiedzą. Niechże tedy owi młodzi ludzie znajdą łaskę w twoich oczach. Przychodzimy bowiem do ciebie w dniu wielkiej radości. Daj, proszę cię, twoim sługom oraz synowi twojemu Dawidowi, cokolwiek będziesz miał pod ręką. Kiedy młodzi ludzie, wysłannicy Dawida, przybyli do Nabala, powtórzyli Nabalowi wszystko, co powiedział Dawid i czekali na odpowiedź. A Nabal tak odpowiedział sługom Dawida. Któż to taki ten Dawid? Kim jest sługa Jessego? Dużo jest dzisiaj takich sług, co pouciekali od swoich panów. Czy mam może wziąć chleb, wodę i zwierzęta pobite na posiłek dla zajętych strzyżeniem, by wszystko to dać ludziom, którzy przychodzą nie wiadomo skąd? Odwrócili się tedy młodzi ludzie wysłannicy Dawida i ruszyli w drogę powrotną. A kiedy już znaleźli się u siebie, powtórzyli Dawidowi wszystko, co usłyszeli. Wtedy wydał Dawid swoim ludziom rozkaz, żeby każdy przypasał miecz. Wziął zatem każdy swój miecz, także Dawid przypasał własny miecz. Około 400 ludzi ruszyło w drogę za Dawidem. 200 ludzi pozostało do pilnowania taborów. W tym czasie jeden ze służących Nabala taką wiadomość przyniósł jego żonie Abigail. Dawid przysłał z pustyni swoich ludzi z pozdrowieniami dla naszego pana, który jednak kazał ich zaatakować. A przecież ci ludzie byli tak dobrzy dla nas. Nigdy nie wyrządzili nam najmniejszej krzywdy, nic nie ubyło z naszych trzód przez cały czas, gdy przebywaliśmy wspólnie z nimi na tych samych pastwiskach. Służyli nam jakby za mur ochronny zarówno w nocy, jak i za dnia, przez cały czas naszego pobytu z nimi, kiedy wspólnie wypasaliśmy nasze trzody. Zastanów się teraz, pomyśl, co powinnaś zrobić. Zło zawisło bowiem nad naszym panem i nad całym jego domem, ale on sam to istny syn Beliala i nie można z nim o tym mówić. Natychmiast wzięła Abigail 200 chlebów, 2 bukłaki wina, 5 baranów przygotowanych już do spożycia, 5 miar prażonego ziarna, rodzynków ze 100 gron i 200 ciastek z figami. Wszystko to kazała załadować na osły i wydała swoim ludziom taki rozkaz: idźcie przodem, ja będę szła za wami. Swojemu mężowi Nabalowi nic o tym nie powiedziała. Kiedy się zbliżała, siedząc na ośle, w pewnym miejscu zasłoniętym przez góry, zobaczyła, jak z drugiej strony nadchodził Dawid ze swymi ludźmi. Tam ich spotkała. Dawid zaś mówił: na próżno pilnowałem na pustyni wszystkiego, co ma ten człowiek, także nic mu nie ubyło z tego, co posiadał. Odpłacił mi złem za moje dobro. Niech Bóg uczyni mi wszystko, co najgorsze, jeśli ze wszystkiego, co posiada, zostawię mu do rana choćby jedno najmarniejsze chłopie. Tymczasem Abigail, skoro tylko spostrzegła Dawida, szybko zsiadła z osła, pokłoniła się nisko i upadła na twarz przed Dawidem. Potem, obejmując go za nogi, powiedziała: panie mój, niech na mnie niech spadnie cała wina. Pozwól też twojej służebnicy przemówić do ciebie, racz wysłuchać twojej służebnicy. Niech pan mój nie zważa na Nabala, tego potomka Beliala, bo jest on rzeczywiście tym, co oznacza jego imię, a Nabal oznacza tyle, co szalony. Jest to prawdziwie szaleniec. Ja sama zaś, służebnica twoja, wcale nie spotkała młodych ludzi, których pan mój zechciał do nas wysłać. A teraz, panie mój, na życie Jahwe i na twoje własne życie, Jahwe ustrzegł cię od rozlewu krwi i od pomsty dokonywanej twoimi własnymi rękami. Niech więc od tej chwili wszyscy twoi wrogowie oraz ci, którzy chcieliby wyrządzić jakąkolwiek krzywdę mojemu panu, staną się jak Nabal. Racz tedy przyjąć te podarki, które twoja służebnica przynosi swojemu panu. Niech zostaną rozdzielone pomiędzy młodych ludzi, którzy towarzyszą mojemu panu. Wybacz proszę winę twojej służebnicy. Jahwe z pewnością zbuduje dom trwały dla mojego pana, bo pan mój prowadzi wojny z polecenia Jahwe. Nikt nie dopatrzy się w tobie żadnego zła przez wszystkie dni twojego życia. Jeśli by jednak znalazł się ktoś, kto by czyhał na twoje życie, to niech życie mojego pana ma w swojej szczególnej opiece Jahwe, twój Bóg. Niech będzie starannie strzeżone w zamkniętym skarbcu życia. Życie zaś twoich wrogów niech Jahwe odrzuci od siebie, jak kamień wyrzucony z procy. A kiedy już Jahwe obdarzy mojego pana wszelkim obiecanym mu dobrem i uczyni go władcą całego Izraela, niech mój pan nie ma żadnych wyrzutów sumienia, ani niech nie odczuwa w swoim sercu żadnego niepokoju z tego powodu, że bez potrzeby doszło do rozlewu krwi, a on sam dopuścił się zemsty. A kiedy Jahwe okaże już całą swoją życzliwość mojemu panu, wspomnij proszę na twoją służebnicę. Powiedział tedy Dawid do Abigail: niech będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, za to, że wysłał cię dziś na moje spotkanie. Niech będzie błogosławiona twoja mądrość i ty sama bądź błogosławiona za to, żeś mnie powstrzymała od rozlewu krwi i od zbrukania moich rąk krwią zemsty. W przeciwnym bowiem razie, na życie Jahwe, Boga Izraela, który mnie powstrzymał od wyrządzenia ci jakiejkolwiek krzywdy, Gdybyś nie pośpieszyła się i nie przybyła do mnie na czas, dziś o wschodzie słońca nikt by nie pozostał z ludzi na bala. Nie ocalałoby nawet najnędzniejsze chłopie. Potem wziął Dawid z rąk Abigail wszystko, co przyniosła i powiedział: wracaj w pokoju do swojego domu. Widzisz więc, że wysłuchałem twojej prośby i postąpiłem z tobą łaskawie. Abigail, wróciwszy do Nabala, trafiła na wielką, niczym królewską, ucztę w ich domu. Nabal wyglądał na bardzo rozradowanego. Był całkiem pijany. Nie rozmawiała więc z nim wcale aż do rana. Ale rano, kiedy Nabal już wytrzeźwiał, jego żona opowiedziała mu o wszystkim, zadając w ten sposób śmiertelny cios jego sercu. Stał się nagle obojętny jak głaz. Około 10 dni później Nabal umarł, porażony przez Jahwę śmiertelną chorobą. Kiedy Dawid dowiedział się o śmierci Nabala, zawołał: niech będzie błogosławiony Jahwe, który stanął w obronie mojej sprawy i pomścił zniewagi, jakich doznałem od Nabala, i uchronił swego sługę od popełnienia czegoś złego. Jahwe sprawił, że cała przewrotność Nabala spadła na jego własną głowę. Potem kazał Dawid powiadomić Abigail, że pragnie wziąć ją sobie za żonę. Przybywszy do Abigail, która była w Karmelu, słudzy Dawida powiedzieli tak: Dawid przysłał nas do ciebie z wiadomością, że chce wziąć cię za żonę. Wtedy powiedziała: przecież wasza służebnica jest zaledwie niewolnicą, godną co najwyżej obmywać nogi sług mojego pana. Potem, podniósłszy się, wsiadła na osła, a za nią ruszyło w drogę 5 młodych dziewcząt. Podążyła za wysłannikami Dawida i została jego żoną.
3: Zanim na dobre oddamy głos pastorowi Czakowi, pragnę przypomnieć, że dzisiejsze kazanie, jak i wszystkie poprzednie, dostępne jest na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. A teraz poznajmy już przenikliwość Abigail.
4: Kiedy rozpoczyna się 25 rozdział pierwszej księgi Samuela, to widzimy Dawida, który ciągle uciekał i krył się przed Saulem. Saul był wtedy królem. Był już starszym człowiekiem, a Dawid był królem elektem, był młodszy. W czasie swoich tułaczek trafił do jaskini Adullam. W tej to jaskini zgromadziło się około 600 mężczyzn, nieudaczników, malkontentów, dłużników, ludzi w potrzebie i z różnymi problemami. Oczekiwali od Dawida, że pomoże im zdobyć pożywienie, aby przeżyć. W historii opisanej w 25 rozdziale pierwszej księgi Samuela, tych 600 ludzi i Dawid przebywali już nie w jaskini, ale na wzgórzach nieopodal Karmelu. Pracowali oni jako ochroniarze dla zamożnych hodowców z tej okolicy. Karmel był miejscem, gdzie gromadziły się i pasły ogromne stada owiec i kóz. Bogaci właściciele tych stad od czasu do czasu zjeżdżali się tam, aby strzyc swoje owce. To strzyżenie owiec było też okazją, aby okazać wdzięczność tym, którzy poza sezonem zajmowali się tymi stadami i je ochraniali. Innymi słowy, Dawid i jego towarzysze byli zaangażowani w taki rodzaj tajnej służby ochroniarskiej i powstrzymywali dzikie plemiona górskie, aby nie napadały na stada, nie niszczyły gospodarstw i nie okradały ich doszczętnie. Dawid nigdy nie oczekiwał zapłaty za swoją pracę, ale był taki zwyczaj, że w czasie strzyżenia owiec wynagradzano ludzi, którzy ochraniali stada. I teraz czytamy w wersecie 4. Kiedy Dawid dowiedział się na pustyni, że Nabal dogląda strzyżenia owiec, Nabal to był ten bogaty właściciel stada. Tak zatem był to czas, aby Dawid i jego towarzysze dostali jakąś zapłatę za to, że ochraniali stada Nabala. Z tego fragmentu pisma można wyłonić 2 lub nawet 3 konflikty, które naturalnie rodzą się w takiej sytuacji. Pierwszy konflikt ma miejsce pomiędzy mężem i żoną. Różnią się oni we wszystkim, w każdym szczególe. Nabal widzi sprawy w zupełnie inny sposób niż Abigail. Również w zupełnie inny sposób Nabal traktuje ludzi niż jego żona. Można by rzec, że Nabal w swoim postępowaniu kieruje się swoim brzuchem i emocjami, zaś Abigail kieruje się umysłem i rozwagą. Ona kocha Pana całym swoim sercem. Ona jest realistką. Nie miej ani przez chwilę wątpliwości, że ona myślała, iż żyje z dobrym człowiekiem. Ona tak nie myślała. Ona znała go dobrze, ale trwała przy nim. Mamy tam również drugi konflikt. I to jest konflikt pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Wtedy jeszcze nie było związków zawodowych pasterzy. Nie było sądu, do którego można by się odwołać, ani komitetu, który by się zajął tą skargą. Pracownicy byli całkowicie zależni od miłosierdzia pracodawcy, który był właścicielem owiec. Pozwól, że to pokażę. Oto kolejne wersety, począwszy od 5. Dawid wysłał do niego 10 młodych ludzi z takim poleceniem. Udacie się do Karmelu, odnajdziecie Nabala, pozdrowicie go ode mnie i powiecie mu, mojemu bratu, tak. Zwróć teraz uwagę na słowo pokój w tym pozdrowieniu. Pokój z tobą, pokój twojemu domowi, pokój wszystkiemu, co do ciebie należy. Wspaniałe pozdrowienie. Pokój, pokój, pokój. Dawidowi nie zależało na tym, aby dostać cokolwiek ponad to, na co zapracował. Jest gotowy wziąć cokolwiek, co mu Nabal ofiaruje. Popatrz, co mówi w wersecie 7. Dowiedziałem się, że odbywa się u ciebie strzyżenie owiec. Otóż twoi pasterze byli z nami, nie wyrządziliśmy im żadnej krzywdy, nie zginęło im też nic z trzód przez cały czas ich pobytu w Karmelu. Zapytaj zresztą twoich sług, sami ci powiedzą. Niechże tedy owi młodzi ludzie znajdą łaskę w twoich oczach. Przychodzimy bowiem do ciebie w dniu wielkiej radości. Daj, proszę cię, zobacz, jak bardzo jest uprzejmy. Daj twoim sługom oraz synowi twojemu Dawidowi cokolwiek będziesz miał pod ręką. On nie prosi o 10 czy 15%. Nie prosi o wystarczającą ilość jedzenia, aby mogli przeżyć przez następne kilkanaście tygodni. Mówi, daj nam cokolwiek, weźmiemy cokolwiek nam dasz. Dawid uczył swoich mężczyzn tego typu rzeczy. Posłuchaj teraz, co odpowiada pracodawca, co mówi na to właściciel owiec. Kiedy młodzi ludzie, wysłannicy Dawida, przybyli do Nabala, powtórzyli Nabalowi wszystko, co powiedział Dawid i czekali na odpowiedź. Czyż nie jest to wymowne zdanie? Potem oni czekali. Nie było w tym oznak zniecierpliwienia. Nie było poczucia obowiązku. Oni po prostu powiedzieli to, co mieli powiedzieć, a potem stali, założyli ręce z tyłu i czekali w milczeniu. Czekali. A Nabal tak odpowiedział sługom Dawida. Któż to taki ten Dawid? Słyszysz go? Kim jest sługa Jessego? Dużo jest dzisiaj takich sług, co pouciekali od swoich panów. Czy mam może wziąć chleb, wodę i zwierzęta pobite na posiłek dla zajętych strzyżeniem, by wszystko to dać ludziom, którzy przychodzą nie wiadomo skąd? Czy brzmi tak jak szef, dla którego kiedyś pracowałeś? Albo jak ktoś, z kim kiedyś byłeś w związku małżeńskim, lub jak ktoś, kogo spotkałeś niegdyś w przeszłości, jest on całkowicie niewdzięczny. Nie ma w nim ani ziarna wdzięczności. Mówi, kim jest ten Dawid? Nic nie wiem o tym człowieku. Niczego nie sprawdził, nikogo nie zapytał. Pamiętasz, co czytaliśmy o nim? Z nim nie można było rozmawiać. Był strasznie uparty i wydawało mu się, że sam wszystko wie najlepiej. Jest to okropna postawa życiowa. W międzyczasie na wzgórzach Dawid rozpalał już ognisko. Burczało mu w brzuchu. Oczekiwał, że zrobi szaszłyki z baraniny, gulasz i inne podobne dania. Już miał to wszystko zaplanowane. Odwrócili się tedy młodzi ludzie, wysłannicy Dawida, i ruszyli w drogę powrotną. A kiedy już znaleźli się u siebie, powtórzyli Dawidowi wszystko, co usłyszeli. Teraz zatrzymaj się na chwilę, zanim potępisz Dawida. Spróbuj wejść w jego położenie. On był poddawany próbie. Wszystko do tego momentu był w stanie jakoś wytrzymać. Ale w tym momencie, kiedy usłyszał odpowiedź Nabala, przelała się czara goryczy. W garnku zawrzało i pokrywka uleciała. Pozwól, że ci to zilustruję. Dawid powiedział swoim ludziom, dobądźcie mieczy, siadajcie na konie, bagnety na broń, uwolnimy Nabala od niego samego. To jest moja, Chucka Swindolla, parafraza wersetu 13. Każdy z tych mężczyzn, co oczywiste, zrobiłby dla Dawida wszystko. Pamiętasz? On znalazł ich w jaskini, dał im godność, dał im pracę. Zabiliby każdego, gdyby powiedział im, zróbmy to, zabijmy go. Wyciągnęliby swoje miecze i zrobiliby z nich użytek. To nie podlega dyskusji. Wtedy wydał Dawid swoim ludziom rozkaz, żeby każdy przypasał miecz. Wziął zatem każdy swój miecz. Także Dawid przypasał własny miecz. Około 400 ludzi ruszyło w drogę za Dawidem. 200 ludzi pozostało do pilnowania taborów. Rum, zjeżdżają w dół wzgórza. Chcą ich dopaść w Karmelu. Czy wiesz, co się stało w tym miejscu? Wiesz, dlaczego Dawid to zrobił? Pozwól, że wyjaśnię to z punktu widzenia psychologii. On przez 2 miesiące kolekcjonował znaczki i właśnie teraz otworzył swoją kolekcję. Może jeszcze inaczej. Posłużę się typowym obrazkiem małżeńskim. Mamy żonę, która cierpliwie znosi wiele rzeczy. Są na przyjęciu i jej mąż wygaduje głupoty. Ona się rumieni, jest zażenowana, ale nic nie mówi. Jednak wkłada do swojej kolekcji znaczek. Mija kilka tygodni i on znowu robi coś równie głupiego. Ona znowu nic nie mówi, ale do kolekcji dołącza kilka rzędów następnych znaczków. I znowu, za kilka dni on ponownie mówi coś niedorzecznego. W kolekcji pojawiają się kolejne rzędy znaczków. Koniec końców mamy niedzielny poranek. Szykują się do kościoła i mąż jest gotowy wcześniej niż żona. Wsiada szybko do samochodu i zaczyna trąbić klaksonem. Robi to głośno i długo. I nagle następuje wybuch. Ona wypada z domu, otwiera drzwi samochodu, chwyta go za szyję i dusi. On mówi przerażony, ja tylko nacisnąłem klakson. Na co ona odpowiada, nie, to nie za klakson. Dzisiaj było podsumowanie, podliczyłam cię. To twoja wypłata za całokształt. I to jest to, co dzieje się z Dawidem. Chodzi mi o to, że kiedy dotarło do niego, co się stało, to eksplodował i stracił kontrolę nad sobą. Dobądźcie mieczy, rozprawimy się z tym skąpym Nabalem. Zrobimy z nim porządek. Umysł Dawida jest zupełnie dziki. Działa całkowicie pod wpływem emocji, sprzecznie z jego charakterem. Pozwól, że coś ci powiem. To jest najbardziej niebezpieczny moment w życiu. Mówię poważnie. To jest najbardziej niebezpieczny moment w życiu, kiedy zbierałeś i przychodzi taki moment, że jest już ostatnia kropla, która przepełnia czarę goryczy. I wtedy zabijasz. Tak, ty zabijesz. Twój umysł się blokuje. Twój umysł odrzuca wszystkie hamulce, które trzymały cię na wodzy. I wtedy jedyne, co umiesz zrobić, to kląć i zabijać. I wtedy jesteś w stanie wymyślić najbardziej chory plan, nawet jeżeli to zrujnuje twoje życie, dlatego, że jesteś taki zły. I to jest ten moment, kiedy potrzebujesz Abigail. Potrzebujesz, aby ktoś miękko i delikatnie chwycił cię za nadgarstek. Majer w swojej książce na temat Dawida rozdział dotyczący Abigail zatytułował Chłodna dłoń na rozpaloną głowę. To jest jak chłodna opaska na rozpalone czoło Dawida. Popatrz na to, to jest piękne. Mówiłem już, że zakochasz się w tej kobiecie. Tu jest przykład. Pamiętasz? Ona jest żoną Nabala i to jest ten moment, kiedy może się go pozbyć. No, nie zachowuj się tak, jakbyś o tym nie pomyślał. Przecież wiem, że tak samo jak ja myślałeś o tym wcześniej. W tym czasie jeden ze służących Nabala taką wiadomość przyniósł jego żonie Abigail. Dawid przysłał z pustyni swoich ludzi z pozdrowieniami dla naszego pana, który jednak kazał ich zaatakować. A przecież ci ludzie byli tak dobrzy dla nas. Czytaliśmy o tym wcześniej. Nigdy nie wyrządzili nam najmniejszej krzywdy, nic nie ubyło z naszych trzód przez cały czas, gdy przebywaliśmy wspólnie z nimi na tych samych pastwiskach. Oni zrobili dobrą robotę. Służyli nam jakby za mur ochronny, zarówno w nocy, jak i za dnia, przez cały czas naszego pobytu z nimi, kiedy wspólnie wypasaliśmy nasze trzody. Zastanów się teraz, pomyśl, co powinnaś zrobić, Słudzy byli uzależnieni od miłosierdzia swojej pani, żony Nabala. Rozmawiali z nią, bo z Nabalem nie dało się rozmawiać. Z ludźmi tego pokroju nie da się negocjować ani prosić ich o pomoc. Zło zawisło bowiem nad naszym panem i nad całym jego domem. Ale on sam to istny syn Beliala i nie można z nim o tym mówić. W tym momencie Abigail reaguje cudownie. Zobacz, jak wkracza do akcji. Pamiętaj, że jest ona koroną swojego męża. Natychmiast wzięła Abigail 200 chlebów, 2 bukłaki wina, 5 baranów przygotowanych już do spożycia, 5 miar prażonego ziarna, rodzynków ze 100 gron i 200 ciastek z figami. Popatrz na jej listę zakupów. 5 miar ziarna to było około 70 litrów. Pomyślała nawet o deserze. Była to pierwsza usługa cateringowa na świecie. Zadbała o wszystko. Była świetnie zorganizowana. Ty zrób to, ty ugotuj tamto, ty upewnij się, że to jest gotowe. Ty załaduj to na osiołka, a ty załaduj tamto na tamtego osiołka. Przywiąż to dokładnie. Pamiętaj o tym. Podczas wydawania tych wszystkich poleceń zastanawiała się, w jaki sposób podejść do tego zagniewanego człowieka. Wiedziała, że on już jest w drodze. Wiedziała, że chce popełnić morderstwo. Był królem elektem. Nie może przecież tego zrobić. Co mogę zrobić, aby go powstrzymać? Jak mogę go uspokoić? Właśnie w taki sposób postępuje mądrość. Rozważa wszystkie możliwości i nie wpada w panikę. Mam nadzieję, że twoja żona jest właśnie taka. Nie ma miejsca na panikę w jej życiu. Wszystko potrafi przemyśleć metodycznie.
3: Powoli zaczyna się rysować obraz Abigail i jej mądrej przenikliwości. W audycji Pełnia Życia słuchaliśmy dzisiaj jednego z 12 kazań Chucka Swindolla z serii Liczy się charakter. Program ten nadawany jest dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy za Waszą hojność i partnerstwo. W dowód wdzięczności wysyłamy kazania na płytkach CD. Zamówienia można składać pisemnie na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Albo telefonicznie, dzwoniąc do nas pod numer 800-444-101. Polecam też naszą stronę internetową www.ifl-polska.pl, gdzie dostępne są wszystkie kazania doktora Chucka Swindolla wyemitowane dotąd w naszych audycjach. W kolejnej audycji Pełnia Życia usłyszymy ostatnią część kazania Chucka Swindolla Przenikliwość Abigail. Serdecznie zapraszamy.